0: Evropski odbor regij je organ, ki svetuje evropskim institucijam in skrbi, da so evropske regije in mesta vključeni v odločitve Evropske unije. Člani odbora upoštevajo potrebe in zahteve regij ter spremljajo, kako se evropska zakonodaja izvaja na lokalni ravni. Evropska komisija, Svet Evropske unije in Evropski parlament morajo odbor zaprositi za mnenje o vseh predpisih, ki zadevajo lokalne in regionalne organe. Če se z odborom o zadevah ne posvetujejo pravočasno, lahko ta zadevo predloži sodišču Evropske unije in tako zaščiti svoje institucionalne pravice. Odbor lahko izrazi mnenje o katerikoli temi, če menim, da bi lahko karkoli negativno vplivalo na lokalne ali regionalne interese. Več o sodišču in njegovih dejavnostih lahko izveste v podkastu Sodišče Evropske unije iz serije Žargonski labirint, ki jo pripravlja Evropski parlament. Odbor regij je bil ustanovljen leta 1992 z Maastrichtsko pogodbo. Zastopa politike iz vseh regij Unije in deluje kot posrednik med evropskimi državljani in institucijami Evropske unije. Prvo zasedanje odbora je bilo leta 1994 v Bruslju. Člane so prvotno imenovale države članice, njihov mandat pa je trajal 4 leta. Njegova sestava se je s pogodbo iz Nice spremenila in odbor regij v tej obliki deluje še danes. Člani imajo zdaj 5-letni mandat in morajo sodelovati v regionalni ali lokalni vladi, kar prej ni bilo obvezno. Odbor regije ima 329 članov, ki se srečujejo na plenarnih zasedanjih. Sestavljajo več kot 92 tisoč občin in 240 regij iz vse Evropske unije. Število predstavnikov držav članic v odboru regije je sorazmerno s številom njihovih prebivalcev, podobno kot v Evropskem parlamentu. Države s podobnim številom prebivalcev imajo enako število sedežev. Največ predstavnikov imajo Nemčija, Francija in Italija, vsaka po 24 članov. Malta, ki je najmanjša država članica, jih ima le 5, Ciper in Luksemburg pa po 6. Tako se prepreči, da bi imele večje države preveč moči, hkrati pa se upošteva velikost prebivalstva. Tako kot v Evropskem parlamentu so tudi člani odbora organizirani v politične skupine. Svojega predsednika in prvega podpredsednika izvolijo za mandat 2,5 leta. S komisijami odbora regij sodelujejo pri pripravi mnenj, poročil in resolucij, o katerih se glasuje na plenarnih zasedanjih. Odbor pa se ne ukvarja le s političnimi zadevami, spodbuja namreč tudi udeležbo državljanov na regionalni, lokalni in individualni ravni. Regionalni in lokalni organi, združenja, nevladne organizacije, strokovnjaki, akademiki in civilna družba lahko sodelujejo v anketah, posvetovanjih in na prireditvah. Eden takšnih dogodkov je Evropski teden regij in mest, ki poteka vsako leto oktobra v Bruslju in traja 4 dni. Na njem sodelujejo politiki, strokovnjaki, podjetja, finančne institucije ter lokalna in evropska združenja. Ob tej priložnosti se na govorniškem odru zvrsti več kot 1000 govornikov, ki razpravljajo o lokalnih in regionalnih politikah v Evropski uniji. Odbor podeljuje tudi nagrado Evropska podjetniška regija. Zanjo se lahko potegujejo vse regije s političnimi organi. Nagrado za strategijo podjetniške politike lahko osvoji katerakoli evropska regija ali mesto. Zmagovalci prejmejo naziv Evropska podjetniška regija za določeno leto. Leta 2025 so naziv prejele Galicija v Španiji, Krapinsko-zagorska županija na Hrvaškem in Mazovijsko vojvodstvo na Poljskem. Evropski odbor regij k sodelovanju spodbuja tudi mlade politike in jim nudi posebno usposabljanje. Mlade voditelje vabi na svoja plenarna zasedanja in dogodke, kot je Evropski vrh regij in mest, kjer se lahko srečajo z župani, regionalnimi voditelji in poslanci Evropskega parlamenta. Evropski odbor regij povezuje institucije Evropske unije in evropske državljane ter krepi vlogo lokalnih in regionalnih organov, ki so v tesnem stiku z lokalnimi skupnostmi. Bruselj in Strasbourg se številnim državljanom morda zdita nedosegljiva, a nam jo odbor regij svojo dejavnostjo približuje. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: Europa jest jednym z najbardziej zurbanizowanych regionów na świecie. Jest w niej wiele różnorodnych miast i miasteczek, które są głównymi ośrodkami działalności gospodarczej i społecznej. Jednak miasta są często przeludnione, a to ma znaczny wpływ na jakość życia. Dla Unii Europejskiej mobilność miejska, czyli możliwości poruszania się w miastach, jest najważniejszym aspektem włączenia społecznego i kluczowym czynnikiem dobrobytu obywateli. Dlatego chcę stworzyć inteligentniejsze i bardziej zrównoważone systemy mobilności w miastach. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku opowiemy o ekologiczniejszej, zdrowszej i bardziej zrównoważonej mobilności miejskiej w całej Europie. Bardziej zrównoważone podejście do mobilności miejskiej jest konieczne, aby obniżyć emisyjność transportu i osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Jednocześnie dzięki temu podejściu można stworzyć systemy mobilności miejskiej, które są opłacalne i przyjazne dla środowiska oraz sprzyjają włączeniu społecznemu. W 2021 roku Komisja Europejska przyjęła nowe unijne ramy mobilności miejskiej. Wytyczają one kierunek rozwoju transportu w miastach i miasteczkach Unii Europejskiej. To kompleksowy plan działania, który ma zmienić sposób, w jaki poruszamy się w miastach. Zgodnie z nim, miejskie środki transportu powinny być ekologiczniejsze, bardziej cyfrowe i odporne. Plan ten ma pomóc miastom osiągnąć cel Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 90% do 2040 roku. Wspieranie zrównoważonego transportu jest najważniejszym elementem unijnych ram mobilności miejskiej. Dlatego Unia zachęca, aby chodzić pieszo, jeździć na rowerze i korzystać z transportu publicznego zamiast jeździć samochodem. Te możliwości poruszania się mają być bardziej dostępne i niezawodne. Dzięki temu ludzie będą wybierali je zamiast mniej zrównoważonych środków transportu. W ramach mobilności wskazano również, jak ważną rolę w mobilności miejskiej odgrywa cyfryzacja. Technologie cyfrowe można bowiem wykorzystywać, by usprawniać zarządzanie ruchem, zmniejszać korki i zwiększać wydajność transportu publicznego. Dodatkowo ramy mają ułatwić korzystanie z usług mobilności współdzielonej, np. systemów wypożyczania rowerów czy samochodów. Dzięki temu zmniejszy się liczba pojazdów na drogach. Innym ważnym elementem ram jest odporność. Unia Europejska chce zagwarantować, że miasta będą przygotowane na wszelkie zakłócenia i będą mogły na nie reagować. Chodzi na przykład o ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowane zmianą klimatu czy kryzysy takie jak pandemia COVID-19. Aby osiągnąć taką odporność, należy opracować plany awaryjne i inwestować w odpowiednią infrastrukturę. Nowe unijne ramy mobilności miejskiej obejmują też włączenie społeczne. Mobilność miejska powinna być dostępna dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich wieku, stopnia niepełnosprawności czy sytuacji finansowej. Transport publiczny ma być więc dostępny dla osób z niepełnosprawnościami oraz mniej zamożnych grup społecznych. Kolejnym ważnym elementem unijnych ram mobilności miejskiej jest finansowanie. Unia Europejska zapewnia wiele możliwości finansowania, za pomocą których wspiera miasta w realizacji projektów dotyczących mobilności. Środki te pomagają miastom wdrażać innowacyjne rozwiązania, np. autobusy elektryczne czy inteligentne systemy zarządzania ruchem. Weźmy na przykład belgijską Gandawę. Dzięki finansowaniu unijnemu miasto to zrealizowało projekty mające wspierać zrównoważoną mobilność. Powstały tam na przykład strefy niskiej emisji i rozbudowano infrastrukturę rowerową. W rezultacie znacznie zmniejszył się ruch samochodowy oraz poprawiła się jakość powietrza w mieście. Od 2002 roku w połowie września Komisja Europejska organizuje Europejski Tydzień Mobilności. Podczas tego tygodnia promuje czystą mobilność i zrównoważony transport miejski. Ma to poprawić zdrowie publiczne i jakość życia obywateli. Wydarzenie to ma zachęcić miasta i miasteczka w całej Europie do wdrażania i promowania zrównoważonych środków transportu. Mieszkańcy mogą też wtedy wypróbować sposoby przemieszczania alternatywne dla samochodów. Inicjatywa ta nie tylko edukuje o zaletach bardziej zrównoważonej mobilności. Zachęca też obywateli do działania i zaangażowania w życie społeczności. Przez 7 dni miasta organizują liczne akcje, takie jak przejażdżki rowerowe czy dni bez samochodu. Mieszkańcy mogą też wziąć udział w warsztatach z planowania przestrzeni miejskiej i poznać zalety transportu publicznego. Jest to tydzień pełny innowacji, podczas którego wszyscy biorą udział w tworzeniu przyjaźniejszej przestrzeni miejskiej. Przez ostatnie 20 lat Europejski Tydzień Mobilności organizowało coraz więcej miast. Obecnie każdej jesieni odbywa się w ponad 3000 małych, średnich i dużych miast europejskich. Jednym z najważniejszych sukcesów Europejskiego Tygodnia Mobilności jest wdrożenie stałych środków, które mają usprawnić mobilność miejską. Na przykład w 2023 roku wiele miast zaczęło stosować rozwiązania w dziedzinie elektromobilności oraz inteligentne technologie transportowe. Oto przykład takiego sukcesu. Stolica Słowenii, Lublana, jest pionierem w zrównoważonej mobilności miejskiej. Miasto to od wielu lat bierze udział w Europejskim Tygodniu Mobilności. Dzięki temu wprowadziło duże zmiany w swojej przestrzeni miejskiej. Rozbudowało strefy dla pieszych, ulepszyło sieć transportu publicznego oraz zachęcało do jazdy na rowerze jako zrównoważonym środku transportu. Wysiłki te opłaciły się i w 2016 roku Lublana otrzymała tytuł Zielonej Stolicy Europy. Jakość powietrza w mieście polepszyła się, a mieszkańcy cieszą się wyższą jakością życia. W maju 2023 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie nowych unijnych ram mobilności miejskiej. Podkreślił w niej, że na obszarach miejskich należy wprowadzić bardziej zrównoważone, wydajne i dostępne systemy transportu, które podniosą jakość życia w Unii Europejskiej. Zwrócił też uwagę na to, że mobilność miejska musi opierać się na inteligentnych, sprzyjających włączeniu społecznemu, przystępnych cenowo, konkurencyjnych, zrównoważonych oraz multimodalnych rozwiązaniach w zakresie transportu. Dzięki temu będzie można osiągnąć unijne cele gospodarcze, środowiskowe, cyfrowe oraz dotyczące zdrowia. Rozwiązania te obejmują transport publiczny, aktywną mobilność, np. chodzenie na pieszo czy jazdę na rowerze, oraz rozwiązania w dziedzinie mikromobilności, np. hulajnogi elektryczne. Choć miasta odniosły już wiele sukcesów w dziedzinie zrównoważonego transportu, pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Muszą walczyć z korkami i zanieczyszczeniem powietrza oraz więcej inwestować w infrastrukturę. Aby miasta i miasteczka mogły się rozwijać, muszą ze sobą współpracować. Konieczna jest też również współpraca decydentów politycznych i obywateli. Podniesie to komfort życia w miastach i sprawi, że będą one przyjaźniejsze dla środowiska. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: Lux, il premio cinematografico europeo dell'udienza, il 2026. Il Hammers Films finalisti al premio Lux dell'udienza, il 2026, Uma, Christy, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender u Sentimental Value.
3: Christy huwa film drammatiku miktub u dirett mill-produttur tal-films u l-fotografu Irlandiż Brendan Canty. Christy u Shane, żewġ aħwa li nqataw minn ma xulxin wara li kellhom tfulija diffiċli fis-sistema tal-fostering, f'daqa waħda jsibu ruhom jgħixu taħt l-istess saqaf. Issa jridu jirrikkonċiljaw mal-passat tagħhom fil-waqt li Christy jiddeċiedi x'se jagħmel dwar il-futur tiegħu.
4: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
5: You're Shane's brother, aren't you?
6: I am, yeah. Christy.
3: Il-film iddebutta fuq level dinji fil-75 edizzjoni tal-Festival Internazzjonali Cinematografiku ta' Berlin, magħruf bħala l-Berlinale, u rebaħ il-Grand Prix fis-sezzjoni Generation 14+, li hija ffukata fuq iż-żgħażagħ. Il-film rebaħ ukoll il-premju għall-aqwa film Irlandiż fil-Galway Film Fla fl-Ulju 2025.
2: Def huwa film drammatiku Spanjol tal-2025 miktub u dirett minn Eva Libertad. Dan il-film jibni fuq film qasir tal-istess isem li kien ġen nominat għall-Premju Goya fl-2023. Angela hija mara tqila li għandha problemi ta' nuqqas ta' smigħ u li tgħix f'żona rurali f'Spanja ma' sieħeb tagħha Hector li jisma'. Itqalat anqal fiha ċerti ansjetajiet dwar it-trobbija u l-abilità tagħha biex tikkomunika ma' binta. It-twelidta binta twassal għal-kriżi għal-koppja, peress li Angela trid tinnaviga t-trobbija ta' binta f'dinja li ma tipprovdix għall-ħtiġijiet tagħha.
6: Lija. Bonito. Un poco modernillo.
2: Il-film iddebutta fuq level dinji fil-75 edizzjoni tal-Berlinale fejn rebaħ il-premju Panorama Audience għall-aqwa film u l-aqwa premju moti mill-Konfederazzjoni Internazzjonali tal-Ċinema tal-Arti u l-Essej.
3: It Was Just an Accident huwa thriller tal-2025 miktub u dirett mid-direttur Iranjan Ġafar Panahi. Il-film huwa co-produzzjoni bejn l-Iran, Franza u l-Lussemburgu. Fis-satra tal-lejl tasal karozza bil-ħsara fil-garax tal-mekkanik Vahid. Huwa jisma' xi ħaġa li twasslu biex jemmen li s-sewwieq ta' din il-karozza huwa l-uffiċjal tal-gvern li kien itturturah. Peress li qatt ma jkun ra wiċċu ma jkunx ċert jekk hu wiex hu.
7: Migam dużej dawru hija xi ħadd żjad bi dekar ixi saħħte.
8: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
7: تا کی باید منتظر باشین
8: تا وقتی که بیهوش بیاد
7: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
9: حق داره بدون چه گرفتیمش
7: نه بابا
3: Il-film iddebutta fuq level dinji fil-kompetizzjoni ewlenija fit-78 edizzjoni tal-Festival Cinematografiku ta' Cannes fejn rebaħ il-Palm d'Or.
2: Love Me Tender huwa film drammatiku Franċiż miktub u dirett minn Anna Cazenave Cambet. Clémence Marra li ila separata minn mażewġa Laurent għal diversi snin, għandha l-kussodja konġunta ta' Benon Paul. Madankollu, wara li tibda relazzjoni ġdida ma' Sara, Laurent jipprova jxekker lil Clémence milli jkollha kuntatt ma' Benon.
10: Elle est un peu elle comme ça?
11: Ben oui, comme ça.
10: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
2: Il-film iddebutta fuq level dinji fis-sezzjoni Ansahtan Regard fit-78 edizzjoni tal-Festival Cinematografiku ta' Cannes, fejn ġie nominat ukoll għall-Premju Queer Palm.
3: Sentimental Value huwa film kummedja drammatika li ġie dirett mill-produttur Daniż-Norveċiż tal-films Joachim Trier. Wara l-mewt ta' omhom, l-aħwa Nora u Agnes iridu jaffaċċjaw lill-missierhom Gustav. Direttur tal-films li xi darba kien rinomat u li kien abbandunhom meta kienu tfal. Nora llum il-ġurnata hija attriċi tal-palk ambizzjuża wara li ħadet triq differenti minn dik ta' Agnes li għażlet ħajja tal-familja aktar konvenzjonali. Bit-tama li jerġa' jagħti spinta lill-karriera tiegħu, Gustav qed jippjana film ibbażat fuq il-ħajja traġika ta' ommu stess li kienet imsawra mit-trawma ta' żmien il-gwerra. Wara li Nora tirrifjuta li tieħu r-rwol ewlieni tal-film, Gustav jażel stilla ta' Hollywood minn flok. Hekk kif jibda l-ġbid tal-film, Gustav jipprova jirkupra l-legat professjonali tiegħu. Imma kapaċi jsewwi r-relazzjoni mxaqqa li għandu ma' wliedu.
12: Ha ma' rikjar frawritna me' sogħi, jatrobju da' jgħada minn... Ja, na' viset proġekt.
13: Hva sa' du?
12: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
13: Hvilke prosjekt da?
12: Det er det han snakket med deg om.
13: Min film? Den han skrev til meg?
12: Ja, den du ikke ville spille i.
3: Il-film iddebutta fuq level dinji fil-kompetizzjoni ewlenija tal-Festival Cinematografiku ta' Cannes tal-2025 fejn irċiva akklamazzjoni mifruxa u rebaħ il-Grand Prix. Il-film intażel bħala l-intrata Norveġiża għall-aqwa film internazzjonali fit-98 edizzjoni tal-Academy Awards.
2: Il-ħames films finalisti intażlu minn ġurija magħmula minn esperti tal-films minn madwar l-Ewropa. Dawn jinħatru kull sena minn koordinaturi mill-Kumitat tal-Parlament għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Il-films li ġew innominati għall-Premju Lux tal-Udjenza jintwerew fiċ-ċinemas madwar l-Unjoni Ewropea. Il-persuni li jmorru jarawhom jistgħu jikklassifikaw il-films minn ħames stilel permezz tal-pjattaforma ta' klassifikazzjoni tal-Premju Lux. Ir-rebbieħ jintażel b'mod konġunt mill-klassifikazzjonijiet tal-membri tal-Pubbliku u l-membri tal-Parlament Ewropew. Il-klassifikazzjonijiet ta' kull grupp se jammontaw għal 50% tal-riżultat. Il-film rebbieħ se jitħabbar f'April f'ċerimonja speċjali organizzata fil-Parlament Ewropew.
3: Lux, il-Premju Ċinematografiku Ewropew tal-Udjenza, jitfadaw l-fuq films li jitrattaw temi soċjali u politiċi. U għandu lan li għajjem kuxjenza dwar kwestjonijiet soċjali, politiċi u kulturali fl-Ewropa. Is-servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew ittraduċa u sottotitola il-ħames films nominati kollha bl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għal persuni neqsin mis-smih u b'diffikultajiet ta' smih. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
11: Transatlantycki handel niewolnikami stanowi mroczny i bolesny rozdział w historii ludzkości. Trwał ponad 400 lat, a jego ofiarami padło więcej niż 15 milionów osób. Handel niewolnikami odbywał się między Europą, Afryką Zachodnią i Ameryką. Zniesiono go na początku XIX wieku, ale jego skutki są nadal widoczne. By usprawiedliwiać i utrwalać handel niewolnikami, upowszechniano różne rasistowskie ideologie. Te teorie nie przepadły całkowicie. Ciągle kształtują dzisiejsze dyskryminujące postawy i zachowania. W tym podcaście przypominamy o ofiarach niewolnictwa i transatlantyckiego handlu niewolnikami. Przyjrzymy się też, jak ten mroczny rozdział w historii nadal wpływa na otaczający nas świat. Cofnijmy się nieco w czasie. W XVIII wieku Haiti było francuską kolonią na Karaibach. Żyli tam w strasznych warunkach zniewoleni Afrykanie. Pochodzili głównie z Afryki Zachodniej. Pracowali wiele godzin dziennie, byli narażeni na liczne urazy, choroby i przemoc, a niedożywienie było powszechne. W tym czasie wśród Haitańczyków pojawiło się pragnienie wolności, które rozbudziły ideały rewolucji francuskiej – wolność, równość i braterstwo. Kolonia stała się jednak polem bitwy konkurujących ze sobą potęg kolonialnych. Hiszpania i Wielka Brytania dla własnych interesów wspierały różne frakcje w społeczeństwie. W całym tym zamieszaniu pojawił się wybitny przywódca. Toussaint Louverture, były niewolnik, zjednoczył Haitańczyków w rewolucyjnej walce, która miała miejsce w latach 1791-1804. Ostatecznie rewolucja haitańska zakończyła się sukcesem. Haitańczycy uzyskali niepodległość od Francji, a Haiti stało się pierwszym krajem założonym przez byłych niewolników. Ten historyczny moment nie tylko oznaczał koniec niewolnictwa na Haiti, odbił się echem daleko poza wyspą i przyczynił się do zniesienia transatlantyckiego handlu niewolnikami. Wróćmy do naszych czasów. Każdego roku 25 marca przywołujemy pamięć o ofiarach niewolnictwa. Obchodzimy wtedy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Niewolnictwie i Transatlantyckim Handlu Niewolnikami. Ustanowiła go Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dzień ten ma nam przypominać o okrucieństwach niewolnictwa. Przywołuje też pamięć o tych, którzy cierpieli i ginęli w wyniku brutalnego handlu niewolnikami. Jest to również okazja, by uświadamiać młodym ludziom, jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą rasizm i uprzedzenia. Jak powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.
14: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
11: Miliony afrykańskich dzieci, kobiet i mężczyzn przewieziono przez Atlantyk. Odebrano rodzinom i ojczystym krajom. Ich społeczności rozbito, ich ciała stały się towarem. Odmówiono im godności ludzkiej. Historia niewolnictwa to historia cierpienia i barbarzyństwa, która pokazuje ludzkość w jej najgorszym wydaniu. ale to również historia zadziwiającej odwagi, która odsłania jasną stronę ludzkości. Począwszy od ludzi zniewolonych, którzy postanowili zrzucić kajdany mimo przeciwności losu, a skończywszy na abolicjonistach, którzy nieustraszenie sprzeciwiali się niewolnictwu. Mimo to spuścizna transatlantyckiego handlu niewolnikami prześladuje nas do dziś. Jest prosta zależność między wiekami kolonialnego wyzysku a dzisiejszymi nierównościami społecznymi i ekonomicznymi, a w odradzającej się białej supremacjonistycznej nienawiści rozpoznajemy te same rasistowskie motywy, niegdyś popularyzowane po to, by zracjonalizować nieludzki handel niewolnikami. Obowiązkiem nas wszystkich jest walka z rasistowskim dziedzictwem niewolnictwa. W zwalczaniu rasizmu i uprzedzeń najważniejsza jest edukacja. Dlatego ONZ kładzie tak duży nacisk na znaczenie inicjatyw edukacyjnych, które uczą przyszłe pokolenia o przyczynach i skutkach niewolnictwa oraz podkreślają, jakie wnioski wyciągnęliśmy z tego mrocznego okresu. Ważnym narzędziem służącym edukowaniu i uwrażliwianiu ludzi jest używanie odpowiedniego słownictwa. Dlatego w ostatnich latach historycy przestali używać słowa niewolnicy i zastąpili je określeniem ludzie zniewoleni. Służy to podkreśleniu ludzkiej godności ofiar niewolnictwa, której tak zaciekle zaprzeczali beneficjenci tego systemu. Podejmuje się liczne inicjatywy, takie jak projekt UNESCO Szlaki Zniewolonych Ludów, uruchomiony w 1994 roku, oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci o Niewolnictwie i Transatlantyckim Handlu Niewolnikami. Inicjatywy te przyczyniają się do badania historii i skutków transatlantyckiego handlu niewolnikami i niewolnictwa na całym świecie. Ponadto ONZ ogłosiła lata 2015-2024 Międzynarodową Dekadą na rzecz osób pochodzenia afrykańskiego. Postanowiła w ten sposób podkreślić wyzwania, przed którymi stoją osoby pochodzenia afrykańskiego, np. systemowy rasizm i dyskryminację. ONZ chciała promować poszanowanie praw człowieka, zwrócić uwagę na osiągnięcia osób pochodzenia afrykańskiego oraz wzmocnić ramy prawne tak, by skuteczniej zwalczać rasizm. W czerwcu 2020 roku Parlament Europejski stał się pierwszą instytucją międzynarodową, która uznała transatlantycki handel niewolnikami i niewolnictwo za zbrodnie przeciwko ludzkości. W rezolucji, przyjętej zdecydowaną większością głosów, posłowie wezwali instytucje i państwa członkowskie Unii Europejskiej, by uznali niesprawiedliwości z przeszłości i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione na osobach czarnoskórych i o innym kolorze skóry. W rezolucji wspomniano wagę edukacji. Zalecono, by historia osób należących do mniejszości rasowych stała się częścią programów szkolnych. Ponadto co roku w okolicach 25 marca Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi we współpracy z posłami do Parlamentu Europejskiego i Komisją Europejską organizuje Tydzień Różnorodności i Walki z Rasizmem. Jednym z jego celów jest to, aby potomkom zniewolonych zapewnić finansowe, społeczno-kulturowe i psychologiczne zadośćuczynienie. Historia niewolnictwa i jego trwałe rasistowskie dziedzictwo nadal mają wpływ na dzisiejsze społeczeństwo. Ważne jest, aby pamiętać o przeszłości i upamiętniać działaczy takich jak Toussaint Louverture, który przewodził walce z niewolnictwem na Haiti. Na szczeblu międzynarodowym i unijnym prowadzi się działania edukacyjne i skoordynowane inicjatywy. Służą one temu, by zwalczać rasizm, edukować ludzi, promować równość i tworzyć bardziej integracyjne i sprawiedliwe społeczeństwo. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
15: Europas parlamentā ir amats ar diezgan arhaisku nosaukumu – kvestors. Tas tev neko neizsaka? Protams, jo par šo amatu nevēdzam bieži runāt. Taču raitai iestādes darbībai tas ir ļoti svarīgs amats. Parlamenta prezidijā ir pieci kvestori. par prezidiju stāstīsim kādā citā šī raidījumu cikla sērijā. Visi pieci kopā tie veido kvestoru kolēģiju, kas tiekas aptuveni reizi mēnesī plenārsesiju laikā. Kvestoru kolēģija ir Eiropas parlamenta struktūra, kas atbildīga par administratīviem un finanšu jautājumiem, kuri attiecas tieši uz deputātiem un viņu darba apstākļiem. Kvestoru kolēģija risina piemēram jautājumus, kas saistīti ar medicīniskā dienesta, transporta, biroju aprīkošanas pakalpojumiem, praktikantiem vai pat valodu kursiem. Proti dara visu, kas vajadzīgs parlamenta deputātiem, kā to Eiropas parlamenta 2024. Gada atvērto durvju dienas pasākumā skaidroja bijusī pirmā kvestore Anna Sandēra. Kopā esam pieci, kas ievēlēti, lai rūpētos par Eiropas parlamenta iekšējo darbību. Tātad mēs rūpējamies par noteikumiem, kas reglamentē iekļūšanu parlamentā, iestādes darbību, ēdināšanas pakalpojumus, deputātu finanšu tiesības. Mūsu uzdevums ir nevien nodrošināt parlamenta iekšējā darba norisi, bet arī pildīt tādu kā deputātu arodbiedrības funkciju. Mēs esam deputātu pārstāvji. Ja šajā iestādē, kas nestrādā tā kā vajadzīgs, deputāti vēršas pie kvestoriem. Mēs cenšamies viņiem palīdzēt, piemēram, vieglāk sazināties ar administrāciju. Parlamenta kvestoru vēlēšanas notiek pēc tam, kad ir ievēlēts parlamenta priekšsēdētājs un 14 priekšsēdētāja vietnieki. Kvestoru vēlēšanas norisinās trijās kārtās ar aizklātu balsošanu. Pirmajās divās kārtās ir vajadzīgs absolūts nodoto balsu vairākums. Savukārt pēdējā kārtā pietiek ar vienkāršu balsu vairākumu. Absolūts balsu vairākums ir puse no nodotajām balsīm plus viena balss. Vienkāršs jeb relatīvs balsu vairākums ir lielākais balsu skaits, kuru kandidāts ir saņēmis, salīdzinot ar citiem kandidātiem. Kā šim amatam var pieteikties? Jānonāk to kandidātu sarakstā, kurus kvestora amatam piedāvā politiskās grupas vai vismaz 40 deputāti. Tāpat kā parlamenta priekšsēdētāja gadījumā, arī kvestoru pilnvaru laiks ir 2,5 gadi. Prezidijā kvestori darbojas padomdevēju statusā. Tas nozīmē, ka viņi konsultē prezidiju, taču nepiedalās balsošanā. Kvestori var iesniegt priekšlikumu grozīt vai pat pilnībā pārstrādāt visu prezidija pieņemto noteikumu tekstu. Savukārt ikvienam deputātam ir tiesības uzdot jautājumus par kvestoru darbību. Ar kvestoru kolēģijas sastāvu var iepazīties attiecīgajā Eiropas parlamenta tīmekļa vietnes sadaļā, kur atrodams attiecīgo deputātu un viņu pienākumu saraksts. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
16: Did you know that one in every 1,000 people in the EU uses a sign language as their first language? And yes, we say a sign language because there is no single universal system. Across the EU, there are currently 29 recognized national sign languages. They are used not only by deaf and hard of hearing people, but also by hearing people to communicate with family or friends. To raise awareness of this linguistic and cultural diversity, the United Nations declared the 23rd of September as the International Day of Sign Languages.
17: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we're taking a look at sign languages in the EU and finding out what the European Parliament is doing to preserve and promote them.
16: Sign languages, often abbreviated as SL, are rich and varied. Most importantly, they are languages in their own right, which means that they are not modelled on spoken languages. Each sign language has its own grammar, vocabulary and syntax, and is closely tied to the community and culture where it developed. For example, Italian sign language is used in Italy, French sign language is used in France, and some countries have two distinct sign languages. Belgium, for instance, has Flemish and French-Belgian sign languages.
17: Sign languages vary by country, region, age group, and even social context. They are used not only as a means of communication, but also as a form of cultural expression, identity, and artistic creativity. Just like spoken languages, sign languages can be grouped into language families. Two sign languages may have similarities with each other, but they're never completely the same. For instance, Austrian Sign Language and Dutch Sign Language are generally more easily understood by users of German Sign Language than by users of Greek Sign Language.
16: Currently, in the 27 EU countries, 29 national sign languages are in use. Luxembourg uses its own variety of German Sign Language, while some countries, such as Finland and Estonia, recognize more than one sign language. Finnish and Finnish-Swedish sign languages are used in Finland, and Estonian and Russian sign languages are used in Estonia.
17: One particularly interesting point is that deaf people from different countries often manage to communicate effectively, even when they do not share a common national sign language. For example, imagine a deaf person from France and another from Poland meeting. Even though they use different national sign languages, it is likely that they will quickly find ways to communicate using shared signs, gestures, and facial expressions. This would be much harder for two hearing people without a shared spoken language. While there is no universal sign language, the concept of a commonly understood sign language has been developing, especially since 1951, when the World Federation of the Deaf was established. International Sign, also known as IS, is a communication system used in international settings, such as conferences and meetings. It is not a fully standardized or formal language, it has no fixed grammar or vocabulary, and it draws on gestures, shared signs, and context. International Sign often incorporates the most internationally recognizable signs, and its form can differ depending on the region. For example, signs more common in Western Europe tend to be used in EU contexts, while different variations may be seen in Asian or African contexts.
16: It's important to note that International Sign does not replace national sign languages, nor does it have the same legal status. However, in the EU and at international level, the demand for international sign interpretation has increased significantly, particularly at high-level meetings and events. This growth reflects the increasing mobility and participation of deaf and hard-of-hearing people across Europe and highlights the need for inclusive communication tools.
17: So what

gospodarkę strefy euro. Może na przykład decydować o wysokości najważniejszych stóp procentowych, aby utrzymywać ceny na stabilnym poziomie. Odpowiada również za to, by systemy płatności funkcjonowały prawidłowo i sprawnie. Chodzi tu na przykład o karty kredytowe i debetowe. Dzięki temu przelewy pieniężne w całej Europie czy płatności bezgotówkowe są szybsze, bezpieczniejsze i łatwiejsze. Ale EBC nie tylko nadzoruje płatności bezgotówkowe. Zezwala również na drukowanie banknotów euro, którymi płacimy za towary i usługi. I ma inne ważne zadanie. Nadzoruje banki europejskie. Dba o to, by funkcjonowały one prawidłowo i były w stanie poradzić sobie ze wszelkimi problemami finansowymi, które mogą się pojawić. Przejdźmy teraz do roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego misja jest zupełnie inna niż Europejskiego Banku Centralnego. EBI nazywa się często pożyczkodawcą Unii Europejskiej, ponieważ pożycza pieniądze na projekty wspierające unijne cele. Inwestuje więc w różne sektory, takie jak opieka zdrowotna, edukacja i mieszkalnictwo. Ale skąd ma środki na te projekty? Nie z budżetu Unii, jak można pomyśleć. Bank sam zaciąga pożyczki, głównie na rynkach kapitałowych, emitując obligacje, a następnie na korzystnych warunkach pożycza pozyskane pieniądze na wspomniane projekty. Około 90% tych pożyczek udziela w Unii. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub pracujesz w sektorze publicznym i prowadzisz projekt zgodny z unijnymi celami, możesz ubiegać się o pożyczkę w EBI. Bank oceni, czy się kwalifikujesz i sprawdzi, czy spełniasz jego cele kredytowe i masz dobrze opracowany biznesplan. EBI jest nie tylko jedną z największych instytucji finansowych na świecie, ale także jednym z największych pożyczkodawców na rzecz działań związanych ze zmianą klimatu. Nazywa sam siebie bankiem klimatycznym. Walka ze zmianą klimatu jest w centrum jego zainteresowań. Inwestuje w projekty, które mają zapewnić wszystkim zrównoważoną przyszłość. EBI wspiera również czystą energię i innowacje. Jego inżynierowie, naukowcy, ekonomiści i bankierzy współpracują z firmami, rządami i organizacjami pozarządowymi w 160 krajach, aby zbudować bardziej ekologiczną przyszłość. W ten sposób EBI dzieli się z klientami na całym świecie europejską wiedzą fachową i innowacjami. Jak usłyszeliśmy, dwa unijne banki mają odrębne, ale równie ważne zadania. Podsumowując, Europejski Bank Centralny jest przede wszystkim odpowiedzialny za politykę pieniężną. Utrzymuje ceny w strefie euro na stabilnym poziomie i dba o dobre warunki dla gospodarki, tak aby nasze portfele były wystarczająco zasobne. Natomiast Europejski Bank Inwestycyjny zapewnia finansowanie projektom, które przynoszą korzyści nam wszystkim. Inwestuje w bezpieczniejszą i bardziej przyjazną środowisku przyszłość ludzkości. Chociaż oba banki mają różne zadania, jedno jest pewne – są one bardzo ważne dla gospodarki Unii i odgrywają istotną rolę w zapewnieniu Europie dostatniej przyszłości. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie Europarl Radio.

0: Nasza planeta jest piękna, a zarazem krucha. Wzrost temperatur, ekstremalne zjawiska pogodowe, znikające ekosystemy. Zmiana klimatu jest coraz bardziej namacalna. To jedno z największych wyzwań w historii ludzkości. Świat zareagował na nie porozumieniem paryskim, przełomowym zobowiązaniem, by ograniczyć globalne ocieplenie i zjednoczyć się w działaniach na rzecz klimatu.
1: W tym odcinku podcastu Podnieść poprzeczkę